0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV wzmocnił kompetencje papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. Do Rzymu dotarły relikwie morawskich męczenników komunizmu, zostaną zainstalowane w papieskim kolegium Nepomucen. Francuzi na nowo odkrywają kult Najświętszego Serca Jezusa. Do sanktuarium w Paray-le-Monial napływa coraz więcej pielgrzymów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież zatwierdził nowy statut papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. Poprzedni pochodził z 2015 roku. Opracowanie nowego było niezbędne, ponieważ w 2022 roku Franciszek ogłosił konstytucję Predicate Evangelium, która w nowy sposób reguluje pracę kurii rzymskiej.
2: Jak stwierdził przewodniczący komisji arcybiskup Thibaut Werny, statut stanowi ważny krok w pogłębieniu wspólnej odpowiedzialności za ochronę i opiekę nad najbardziej bezbronnymi. Odzwierciedla on głos ofiar i pokrzywdzonych, ekspertów w dziedzinie ochrony oraz doświadczenia kościołów lokalnych, potwierdzając, że ochrona pozostaje kluczowym priorytetem.
1: Do Rzymu dotarły relikwie błogosławionych Jana Bulli i Wacława Dyrboli. W środę zostaną uroczyście wprowadzone do papieskiego kolegium Nepomucenum. Morawscy błogosławieni to męczennicy, ofiary komunistycznych prześladowań. Ich beatyfikacja odbyła się w ubiegłą sobotę w Brnie.
3: Jest to właśnie kost Wacława Dyrboli, a ciasto opremiczną.
4: Jak mówi Radiu Watykańskiemu rektor kolegium, ksiądz Tomasz Koumal, relikwie to kość błogosławionego Wacława Dyrboli i kawałek prymicyjnego ornatu błogosławionego Jana Bulli. W środę, 17 czerwca, po raz pierwszy będzie obchodzone liturgiczne wspomnienie nowych błogosławionych i wtedy też relikwiarz zostanie uroczyście zainstalowany w kaplicy papieskiego kolegium Nepomucenum. Gdzie indziej niż właśnie w seminarium miałyby się znajdować relikwie tych błogosławionych księży diecezjalnych, mówi ksiądz Koumal. To przecież tutaj seminarzyści przygotowują się do kapłaństwa. Nowi błogosławieni będą dla nich wzorem i wsparciem w modlitwie.
3: A właśnie wyużywać ich przymówów.
1: We Francji odradza się kult Najświętszego Serca Jezusa. Świadectwem tego jest wzmożony napływ pielgrzymów do sanktuarium w Paray-le-Monial, małego miasteczka w Burgundii, w którym w XVII wieku Pan Jezus objawił się świętej Małgorzacie. Od wczoraj odbywają się tam weekendowe uroczystości ku czci Serca Jezusowego. Wielu pielgrzymów uczestniczyło w nich po raz pierwszy. Serce Jezusa poznali dzięki filmowi, który w ubiegłym roku podbił francuskie kina.
2: Miłość Boga jest bezinteresowna i poprzedza wszelkie nasze działania, mówił wczoraj w Paray-le-Monial kardynał Pier Battista Pizzaballa. To on przewodniczył głównej mszy świętej oraz procesji eucharystycznej w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystości w sanktuarium są rozciągnięte na cały weekend. Jego rektor, ojciec Etienne Kern, przyznaje, że od roku Paray-le-Monial przyciąga nowe kategorie pielgrzymów. Są to przede wszystkim ludzie, którzy dowiedzieli się o nim z filmu dokumentalnego Najświętsze Serce. W ubiegłym roku okazał on się niespodziewanym sukcesem kasowym we francuskich kinach. Obejrzało go ponad 500 000 widzów.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Watykańskiego Placu Świętego Piotra wita się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski. W Rzymie jest obecnie 31 stopni. Wznawiamy modlitwę Anioł Pański z papieżem po tygodniowej przerwie. Jak dobrze Państwo wiecie, tydzień temu Ojciec Święty przewodniczył w Madrycie mszy świętej oraz procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała. Na placu w Madrycie zgromadziło się 1 200 000 ludzi. To był owocny tydzień pracy, pielgrzymki papieża, ojca świętego Leona XIV do Hiszpanii na Wyspy Kanaryjskie. Przypomnijmy choćby spotkanie z młodzieżą na stadionie olimpijskim w Barcelonie, które zgromadziło ponad 40 tysięcy młodych ludzi. Odbyło się ono we wtorek i stało się dialogiem papieża z młodymi, który odpowiadał na ich trudne pytania. Nie były to pytania teoretyczne o wiarę, nie były to pytania o ideologię czy strukturę Kościoła, natomiast były to pytania o sens życia, o to, jak radzić sobie z depresją, jak przebaczyć ojcu, który kiedyś wyrządził krzywdę. Jak nie zatracić się w świecie, który nastawiony jest na konsumpcję? O to wszystko pytali młodzi ludzie papieża Leona XIV. Bardzo ważnym wydarzeniem tego tygodnia było poświęcenie wieży Jezusa Chrystusa na najwyższej wieży, która ma 172,5 metra wysokości w Bazylice Sagrada Familia. Dokonało się to w stulecie śmierci sługi Bożego Antonia Gaudiego, to znaczy głównego architekta tej bazyliki. Ojciec Święty z Barcelony udał się na Wyspy Kanaryjskie. Tam papież wołał o godność dla migrantów. Upominał się, aby świat zwrócił uwagę na tych wszystkich ludzi, którzy muszą opuszczać swoje domy ze względu na biedę, ze względu na wojnę. W porcie hańby, w tak zwanym porcie hańby, Ojciec Święty dokonał gestu, który przypominał gest papieża Franciszka z 2013 roku na Lampedusie, bowiem poświęcił krzyż, który został wykonany ze szczątków łódki, którą do tego portu hańby przybyli uchodźcy. Jako hołd dla tych wszystkich, którzy zginęli na morzu, którzy nie dopłynęli do brzegu z Afryki do Europy, Ojciec Święty rzucił w morze wiązankę kwiatów. Dlaczego port hańby? Właśnie dlatego, że kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, około 3 000 uchodźców musiało na łodziach przy brzegu czekać na wejście na ląd. Wtedy nikt nie chciał im pomóc ze względu na obawę przed zarażeniem się koronawirusem, ale Caritas, Kościół wtedy zadziałał. A oto i on, Ojciec Święty Leon XIV, który skieruje do nas swoje słowo, z którym wspólnie będziemy modlić się modlitwą Anioł Pański.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Głoszona dzisiaj Ewangelia przynosi nam wielki dar, wielki prezent, ponieważ pozwala wszystkim, którzy jej słuchają, patrzeć na świat spojrzeniem Jezusa. Jest to opowiadanie świadczące o Jego uważnym spojrzeniu, a także mówi nam, co dostrzega Pan. Czytamy w istocie, że Chrystus, widząc ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Syn Boży, który stał się naszym bratem, patrzy na ludzi, patrzy na ludzkość, widzi ucisk, który przygniata i przemoc, która odbiera siły. Widzi rany zadane przez wojny i pustkę konsumpcjonizmu. Widzi twarze zasłonięte maskami, rodziny rozbite przez zło i młodzież zwodzoną fałszywymi ideałami. Jezus widzi i kocha. Kocha i cierpi za nas oraz z nami. Jego litość wyraża nie tylko bliskość braterską, ale wolę odkupienia. On bowiem zna nasze serce i troszczy się o nie. W obliczu tak wielu osób przypominających owce, nie mające pasterza, Chrystus poświęca się wszystkim jak dobry pasterz i jak Pan żniwa posyła robotników na niwę świata. Jakie zadanie mają do wykonania? Nieść pocieszenie cierpiącym. Nieść miłość tam, gdzie jest nędza, nadzieję tam, gdzie panuje przygnębienie, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Ewangelia przytacza imiona pierwszych 12 robotników. To uczniowie ustanowieni apostołami, to znaczy misjonarzami i głosicielami. Jest wśród nich Szymon, zwany Piotrem, to ten pierwszy, a także Judasz Iskariota, ostatni, dla przypomnienia nam, że można iść za Jezusem i Go zdradzić, ale Ewangelia pozostaje dla wszystkich słowem żywym i prawdziwym. Na przestrzeni wieków dobra nowina jest zawsze taka sama, wciąż młoda, świeża i wyzwalająca. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Tak, jest bliskie, gdyż w Jezusie Chrystusie Bóg staje się bliski każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, każdemu ludowi i narodowi. Kiedy ta Ewangelia jest głoszona i wprowadzana w życie, zło ustępuje niczym choroba, która dobiega końca. Jak noc ustępująca przed świtem, jak śmierć pokonana przez zmartwychwstałego. I w ten sposób spojrzenie Jezusa przemienia rzeczywistość. Jego inicjatywa pełna miłości daje życie nowemu ludowi, Kościołowi, wezwanemu do kontynuowania misji apostołów. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Tak. Dar Jezusa jest dany całkowicie gratis, gdyż Jego wartość przewyższa wszelką miarę. Nie sposób na Niego zasłużyć, ani Go kupić. Ta łaska jest przepięknym imieniem miłosierdzia Boga, które dociera do nas wszędzie, żeby nas doprowadzić do siebie. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Moi drodzy, zadanie ewangelizowania rodzi się z daru Bożego, daru, który w Chrystusie staje się przebaczeniem dla świata, służbą dla najmniejszych i najbiedniejszych, zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości. Prośmy o pomoc Maryję Pannę, pełną łaski, abyśmy opowiadali z radością i odważnie na misję, do której powołuje nas Pan Jezus. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i powczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo się stało ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca łaskę wiary, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Pro fidelibus defuncti.
0: Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imię Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: Drodzy bracia i siostry,
0: esprimo anzitutto
1: wyrażam przede wszystkim wdzięczność Panu za podróż apostolską do Hiszpanii. Dziękuję narodowi hiszpańskiemu za bardzo entuzjastyczne i pełne pobożności przyjęcie. Dziękuję w szczególności królowi. Dziękuję z wdzięcznością także biskupom oraz wszystkim wspólnotom, które spotkałem, a także całemu Kościołowi w Hiszpanii. Niech Bóg zawsze błogosławi Hiszpanii. Chciałbym także przypomnieć nowych błogosławionych. Księży diecezjalnych z Czech oraz Jana Świerca i 8 błogosławionych Salezjanów Polaków. Wszyscy oni zostali błogosławionymi jako męczennicy, ofiary prześladowania przez reżimy totalitarne z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Wczoraj także w Mato Grosso w Brazylii został błogosławiony Nazareno Lanciotti, ksiądz diecezji rzymskiej, misjonarz, który także podniósł śmierć męczeńską, ponieważ w imię Ewangelii bronił najuboższych. Niech ich przykład i wstawiennictwo tych odważnych świadków wspierają misję kapłanów oraz całego Kościoła. Chciałbym wyrazić moją bliskość także mieszkańcom Filipin, którzy kilka dni temu zostali dotknięci silnym trzęsieniem ziemi. Modlę się za zmarłych i ich rodziny. Modlę się za zranionych i wszystkich, którzy cierpią z powodu tego trzęsienia ziemi. A teraz chciałbym pozdrowić was wszystkich, Rzymianie i pielgrzymi z różnych państw. Pozdrawiam także członków Międzynarodowej Komisji do Spraw Dialogu między Uczniami Chrystusa a Kościołem Katolickim. Chciałbym, aby te wasze refleksje pomogły wzrastać w wzajemnej komunii. Pozdrawiam także wiernych ze Stanów Zjednoczonych, z New Jersey. Ze szkoły katolickiej w Miami, z Miami na Florydzie. Pozdrawiam młodzież bierzmowaną z diecezji w Bergamo. Wspólnotę Domy Maryi, którą Ojciec Święty Franciszek nazywał młodzieżą niepokalanej. A także grupy parafialne Matki Bożej Łaskawej, świętej Franciszki Gabrini w Rzymie. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Ojciec Święty zakończył modlitwę Anioł Pański, wznowioną po przerwie spowodowanej pielgrzymką do Hiszpanii. Co ciekawe, Ojciec Święty pozdrowił dzisiaj wiele grup, które zgromadziły się na placu Świętego Piotra, podziękował Hiszpanom za ich życzliwe przyjęcie, natomiast także wspomniał księdza Jana Świerca i jego 8 towarzyszy, którzy zostali beatyfikowani w zeszłym tygodniu w Krakowie. Podał ich jako przykład tych którzy oddali życie ze względu na Jezusa Chrystusa. O tych wszystkich informacjach, drodzy Państwo, możecie przeczytać na naszej stronie internetowej vaticannewsva.pl oraz na naszych mediach społecznościowych. Serdecznie Was zapraszamy. Dziękując za wspólną modlitwę, z Watykanu żegna się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Chrześcijanin jest powołany do niesienia wiary wszędzie tam, gdzie panuje zwątpienie, mówił Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański. Papież przypomniał dziś także o nowych błogosławionych, wśród których jest 9 polskich salezjanów. Opublikowano również orędzie Leona XIV na tegoroczny 10. Światowy Dzień Ubogich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Po raz pierwszy po powrocie z Hiszpanii Leon XIV spotkał się dziś z wiernymi. W pozdrowieniach w czasie południowej modlitwy Anioł Pański dziękował Bogu i samym Hiszpanom za zakończoną w piątek wizytę apostolską.
2: Dziękuję narodowi hiszpańskiemu, który przyjął mnie z wielkim entuzjazmem i oddaniem. W sposób szczególny jestem wdzięczny Jego Królewskiej Mości. Z całego serca dziękuję biskupom, wszystkim wspólnotom, które odwiedziłem oraz całemu Kościołowi w Hiszpanii. Niech Bóg zawsze błogosławi Hiszpanię.
1: Z kolei w rozważaniach przed południową modlitwą papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posyła 12 apostołów. Podkreślił, że rolą wszystkich ochrzczonych jest nieść miłość, wiarę i nadzieję wszędzie tam, gdzie ich brakuje, głosząc w ten sposób miłość Chrystusa do wszystkich ludzi.
2: Syn Boży, który stał się naszym bratem, patrzy na ludzi, widzi ucisk, który przygniata i przemoc, która odbiera siły. Widzi rany zadane przez wojny i pustkę konsumpcjonizmu. Widzi twarze zasłonięte maskami, rodziny rozbite przez zło i młodzież zwodzoną fałszywymi ideałami. Jezus widzi i kocha. Kocha i cierpi za nas oraz z nami. Jego litość wyraża nie tylko braterską bliskość, ale wolę odkupienia.
1: Dzięki papieżowi cały świat usłyszał dziś także o polskich męczennikach, 9 salezjanach, którzy 6 czerwca zostali beatyfikowani w Krakowie.
2: Pragnę wspomnieć kilku nowych błogosławionych, kapłanów diecezjalnych z Moraw, Wacława Droblem i Jana Bulem oraz Jana Świerca i 8 towarzyszy polskich kapłanów salezjańskich. Wszyscy zostali beatyfikowani jako męczennicy, ponieważ padli ofiarą prześladowań reżimów totalitarnych z powodu swojej wierności Chrystusowi. Niech przykład i wstawiennictwo tych odważnych świadków wspierają misję prezbiterów i całego Kościoła.
1: Papież zapewnił też o modlitwie w intencji mieszkańców Filipin, dotkniętych przed kilkoma dniami przez potężne trzęsienia ziemi. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś orędzie Leona XIV na 10. Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony w kościele 15 listopada pod hasłem Pan jest ucieczką ubogiego.
2: Ubodzy naszych czasów to zapomniani i zepchnięci na margines, okradani nie tylko z chleba, lecz także z głosu i twarzy. Oby mogli spotkać Syna Bożego, który staje się bliski wszystkim i nikogo nie pomija. Niech spotkają go przede wszystkim w tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, napisał Ojciec Święty. W Kościele, który jest Jego ciałem, to Jezus daje chleb i przyjaźń, przynosi światło i horyzont nadziei, wypowiada imię każdego i wszystkim przywraca godność. Jezus z Nazaretu jest darem Boga dla ubogich.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Chrześcijanin jest powołany do niesienia wiary wszędzie tam, gdzie panuje zwątpienie, mówił Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański. Papież przypomniał dziś także o nowych błogosławionych, wśród których jest 9 polskich salezjanów. Opublikowano również orędzie Leona XIV na tegoroczny 10. Światowy Dzień Ubogich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Po raz pierwszy po powrocie z Hiszpanii Leon XIV spotkał się dziś z wiernymi. W pozdrowieniach w czasie południowej modlitwy Anioł Pański dziękował Bogu i samym Hiszpanom za zakończoną w piątek wizytę apostolską.
2: Dziękuję narodowi hiszpańskiemu, który przyjął mnie z wielkim entuzjazmem i oddaniem. W sposób szczególny jestem wdzięczny Jego Królewskiej Mości. Z całego serca dziękuję biskupom, wszystkim wspólnotom, które odwiedziłem oraz całemu Kościołowi w Hiszpanii. Niech Bóg zawsze błogosławi Hiszpanię.
1: Z kolei w rozważaniach przed południową modlitwą papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posyła 12 apostołów. Podkreślił, że rolą wszystkich ochrzczonych jest nieść miłość, wiarę i nadzieję wszędzie tam, gdzie ich brakuje, głosząc w ten sposób miłość Chrystusa do wszystkich ludzi.
2: Syn Boży, który stał się naszym bratem, patrzy na ludzi, widzi ucisk, który przygniata i przemoc, która odbiera siły. Widzi rany zadane przez wojny i pustkę konsumpcjonizmu. Widzi twarze zasłonięte maskami, rodziny rozbite przez zło i młodzież zwodzoną fałszywymi ideałami. Jezus widzi i kocha. Kocha i cierpi za nas oraz z nami. Jego litość wyraża nie tylko braterską bliskość, ale wolę odkupienia.
1: Dzięki papieżowi cały świat usłyszał dziś także o polskich męczennikach, 9 salezjanach, którzy 6 czerwca zostali beatyfikowani w Krakowie.
2: Pragnę wspomnieć kilku nowych błogosławionych, kapłanów diecezjalnych z Moraw, Wacława Droblem i Jana Bulem oraz Jana Świerca i 8 towarzyszy polskich kapłanów salezjańskich. Wszyscy zostali beatyfikowani jako męczennicy, ponieważ padli ofiarą prześladowań reżimu totalitarnych z powodu swojej wierności Chrystusowi. Niech przykład i wstawiennictwo tych odważnych świadków wspierają misję prezbiterów i całego Kościoła.
1: Papież zapewnił też o modlitwie w intencji mieszkańców Filipin, dotkniętych przed kilkoma dniami przez potężne trzęsienia ziemi. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś orędzie Leona XIV na 10. Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony w kościele 15 listopada pod hasłem Pan jest ucieczką ubogiego.
2: Ubodzy naszych czasów to zapomniani i zepchnięci na margines, okradani nie tylko z chleba, lecz także z głosu i twarzy. Oby mogli spotkać Syna Bożego, który staje się bliski wszystkim i nikogo nie pomija. Niech spotkają Go przede wszystkim w tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, napisał Ojciec Święty. W Kościele, który jest Jego ciałem, to Jezus daje chleb i przyjaźń, przynosi światło i horyzont nadziei, wypowiada imię każdego i wszystkim przywraca godność. Jezus z Nazaretu jest darem Boga dla ubogich.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.